gage nuku wiaski. Gishu nuku wiaski nige. Gachina unichi inanawak. Nigana nataskamana. Kipamata sahena. Ninanan kichuwasa misakmantu.